0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 8020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
0: Po reklamie

0: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski, zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalheads w Note Radio.
1: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
2: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
3: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
4: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
2: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
3: No dobra, może być i tak.
5: Z radiem Not przede wszystkim.
6: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
3: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
7: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
8: Zapraszamy Was wszystkich.
2: Kochani, zapraszamy.
9: To jest 100%.
2: Jesteśmy z Wami, dla Was.
10: Zapraszam Was do słuchania Note Radio.
3: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
1: Musi mieć ostatnie słowo.
4: Nie, Karol, daję Ci głos.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.

0: hałasową próbę dźwięku Do Not Radio o 8 p.m.
1: Najnowsze hity w Note Radio. Note Radio.

0: Kal, z tej strony pan Savian.
1: Siemandero, z tej strony Kaktus.
2: Cześć, to duet Calvin Remy.
3: Z tej strony Sztos.
4: Z tej strony Paweł Nowator.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
4: Po reklamie.
5: Cześć, moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
6: Cześć, tu Dziuk.
7: Cześć, tu Karolina Lizer.
8: Hej, tu Przemek Brun.
9: Hej, tutaj Elites.
10: Hi everyone, it's Marta Armanke.
11: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
12: Note Radio.
8: Note Radio.
12: Note Radio.
13: Note Radio.

0: Każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio.
2: Słuchacie Note Radio. Note Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: Fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
2: Node Radio
4: ze słonecznego Slau.
7: Wiem, że dobrze i do następnego.
3: Node Radio.
8: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-8888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-70-79. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Note Radio.

Hej, tu wasz Kundel. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa! Note Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: No Radio.

0: cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Neut Radio. Tam wszystko jest opisane, całe akcje, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Ajo, jajo.
5: Neut Radio.

na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio w sobotę po 11. Zaprasza Darek Faryna. Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
4: Note Radio. Słuchajcie nas w aplikacjach na urządzenia mobilne Amazon Alexa.
5: Note Radio.

lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Noc Radio. Dobre dźwięki, dobra fala.

0: Cześć, tu Zosia.
1: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
2: Z tej strony Kasia Marona.
3: Cześć, tu Kolorofonia.
4: Z tej strony Lisa, witam Was serdecznie.
5: Hej, tu Łukasz, Wojciech Buczkowski, zespół Piąta Rano.
6: Cześć, tu Ksana.
3: Słuchasz Nord Radio.
0: Słuchacie Nord Radio.
3: Nord Radio.
7: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.

Ania. 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Noc Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
0: Po reklamie.
3: Note Radio.

0: Najnowsze hity. Najnowsze hity w Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze

0: twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Po reklamie.
3: Nowość na antenie No Trade Radio. No Trade Radio. No Trade Radio.

0: Dlaczego słuchasz Noud Radio?
1: Bo jest lepszy niż inny.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May
5: Agę. Uwielbiam Noud Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Noud every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze co? To były klimaty muzyczne.
6: I ten jego.
7: Tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Noud Radio, baby! Yeah!

Z tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z Radiem Now przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Nowut Radio.
2: Nowut Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
11: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy. Note Radio.

0: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 888 020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Siemano, cześć, tu Marszal.
3: Z tej strony pan Savian.
4: Siemandero, z tej strony Kaktus.
5: Cześć, to duet Calvin Remy.
6: Z tej strony Sztos.
7: Z tej strony Paweł Nowator.
8: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: można w końcu usiąść z Leszka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróż się wszystkie dzwonić do radia, zamawiać pioseneczki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł sklepu i nie musiał dowodów pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Radiowa domówka w Note Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa, open Note Radio.
0: Każdy piątek po 19. Zaprasza Darek Faryna.
2: Hello. Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
3: Cześć, tu Dziuk.
4: Cześć, tu Karolina Lizer.
5: Hej, Przemek Brun.
6: Hej, tutaj Eli Tess.
7: Hi everyone, it's Marta Armanke.
8: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie
2: Note Radio.
5: Note Radio.
9: Note Radio.
10: Note Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać! Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć!
0: Po reklamie.
3: Note Radio. Budzimy tak jak chcesz.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio
8: ze słonecznego Slau.
9: Wiem się dobrze i do następnego
10: Node Radio.
11: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
1: Hello.
0: Note Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Chip.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Chip. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
3: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
4: Poranek w Note Radio.

0: Goat Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Rock and Roll is Out Radio.
1: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek o godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead w Out Radio.
2: Out Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.

0: Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Neut Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Jajo, jajo.
5: Neut Radio.
6: Reklama. White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
7: Po reklamie.

0: Radio.
1: Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

nagrania. 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

0: Cześć, z tej strony Pytek i zapraszam Was w każdy czwartek na najlepszą house'ową próbę dźwięku Do Not Radio o 8 p.m.
1: Poranek w Not Radio.
2: Mogłaś, mogłem, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Po reklamie.
3: Nowość na antenie No Trade Radio.
4: No Trade Radio.

0: Każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio. Poranek w Note Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
4: Słuchacie Note Radio.

0: Hej, tu wasz Kundel. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa!
1: Poranek w Note Radio.